Atarzora chisinguente treji menotu jindiyo ntawi posa chido apandito ti kupatira ni nkani za mchinyanja ndizo wanche serapo maka maka za mchigoji no chatete ntawi ika kwa natu kinzoraj. Ndi mene te kujitira gawa.

Amfera tikatere ndekutita kwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemene yakulutsa kwatu kwachiwiri mchinyanja mtsiku lalero. Lero ntitu lachinayi kupita kwa masiku makuma awiri kudzanayi mwezi wachisanu nchinayi mchaka chimene chicha makuma awiri makuma awiri kudzadzisanu nchimodzi. Tinayamba ndi ntchito zathu pano pamodzi mangotsala mphindi zisanu kuti tilowe mola lachiwiri. Pano pamodzi kungotsala khumi zenizeni kuti tilowe mola lachisanu. Sitingachitirenso mwina koposera kutsazika. Kulawira ndi kusiya mpando manja mwanza ta maprogramu anchinyongwe kuti naonsa dzayale pano zomwe akukonzerani. Pachola nkulira munali ndine Alberto Langiton. Kwa maongolera zonse pa masiramu sipa iya ndithu ameneyu. Ndi Graciano Kujer. Pawiri watu tingo ti bwanji dzakhalirenso limodzi tsiku lina mbuya akalola makomano ntsitsalani. Inope.

nimbo zilafra kutikwata mpaka mapeto Wabasato mingachisena Ama siku alero, lero Sina kupita nseko makumairina zinai Handa mbikale nini ya nyanzi jaka jini chapiku pina makumairina